0: Pilskim, gdzie będzie rozdawał obważanki i zachęcał krakowian do udziału w głosowaniu 11 października. Gibała dodał, że jego sztab czeka na oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej. Prezydent Brazylii Lula podpisał rozporządzenie zakazujące prowadzenia działalności, oferowania, pośrednictwa i reklamy zakładów bukmacherskich. Zakaz wchodzi w życie natychmiast, ale żeby pozostał w mocy, w ciągu 120 dni musi zostać zatwierdzony przez brazylijski parlament. Użytkownicy platform mają czas do 5 października na wypłatę środków. Lula powiedział, że to twardy, drastyczny i konieczny środek, a Flavio Bolsonaro nazwał go posunięciem wyborczym przed wyborami prezydenckimi w Brazylii zaplanowanymi na 4 października. Sondaż opublikowany w piątek daje Luli przewagę 4 punktów procentowych w pierwszej turze, ale w drugiej turze obaj mają po 45% poparcia. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku kierowca samochodu osobowego wjechał przed przejeżdżający szynobus na trasie Białystok-Waliły stacja. Dwie osoby jadące autem trafiły do szpitala, a ich obrażenia nie zagrażają życiu, 5 pasażerom pociągu nic się nie stało. Okoliczności wypadku bada policja i kolejowa komisja, a zdarzenie nie ma większego wpływu na ruch pociągów na tej trasie. W niedzielę po godzinie 16 pojedzie jeszcze jeden pociąg z Białegostoku do Walił stacji i z powrotem, po czym sezonowe połączenie zostanie zakończone. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 10 w województwie śląskim na A1 między węzłami Mszana i Świerklany w kierunku Łodzi kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle do wtorku do północy na odcinku Mszana, Żory w stronę Gliwic także utrzymuje się zwężenie. Do jutra do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 między Piszem, Białą Piską i granicą województwa trwa zwężenie jezdni. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnionym przejazdem na całym odcinku. Do jutra do 19 w województwie dolnośląskim na 4 węzeł Budziszów w kierunku Zgorzelca ma zamknięte północne łącznice. Objazd obowiązuje do czasu zakończenia prac. Do jutra do 20 w województwie wielkopolskim na 2 między węzłami Sługocin i Modła prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Również na odcinku Modła, Sługocin te same prace potrwają do wtorku do 20. Do środy do 6 rano w województwie mazowieckim na DK85 na moście imienia Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim trwają roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Prosimy słuchać radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Monika Piątkowska po ogłoszeniu wyników Exit Poll powiedziała, że kampania była pełna hejtu. Kandydatka popierana przez premiera Tuska w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa przekonywała, że można wspólnie zbudować bezpieczne miasto. Dodała też, że Kraków może liczyć na wsparcie rządu. Monika Piątkowska, która w sondażu Exit Poll uzyskała 24,4% głosów, zapowiedziała intensywną kampanię przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Kandydatka podziękowała wyborcom i mówiła, że najbliższe 2 tygodnie będą czasem ciężkiej pracy, rozmów z mieszkańcami, mediami, przedsiębiorcami i inwestorami. Podkreśliła też, że chce walczyć o bezpieczny, stabilny i przewidywalny Kraków oraz o współpracę z rządem, inwestycje w bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy miasta. W niedzielę krakowianie wybierali nowego prezydenta miasta po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w majowym referendum. Monika Piątkowska weszła do drugiej tury wyborów prezydenta Krakowa i zapowiedziała intensywną kampanię wśród mieszkańców miasta. Kandydatka przyznała, że wynik pierwszej tury nie spełnił jej oczekiwań, ale cieszy się z awansu do decydującego starcia z Łukaszem Gibałą. Według badania Latte Poll Łukasz Gibała zdobył 36,1% głosów, a Monika Piątkowska 28,1%. Ostateczne rozstrzygnięcie wyborów zaplanowano na 11 października, gdy krakowianie ponownie pójdą do urn. Krakowska policja odnotowała do południa jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Chodzi o agitację za jednym z kandydatów w internecie, a funkcjonariusze sprawdzają, kto jest autorem wpisu. Głosowanie rozpoczęło się o 7 i potrwa do 21, a Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zapowiada kolejne informacje około 17. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy głosów, 11 października odbędzie się i tura. Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę w miejscowości Górki w powiecie garwolińskim na Mazowszu, gdzie spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas regionalnego święta hodowców koni. Ucierpiały 4 osoby, w tym dziecko. 2 osoby z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Według sondażu Exit Poll pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie wygrał Łukasz Gibała, który zdobył 36,6% głosów. Drugie miejsce zajęła wspierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe Monika Piątkowska z wynikiem 24,4%. Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50% głosów, 11 października odbędzie się druga tura, w której zmierzą się Gibała i Piątkowska. Łukasz Gibała zapowiedział, że kampanię przed drugą turą rozpocznie w poniedziałek o 6:45 na Rondzie Mogilskim. Najbardziej obleganym kierunkiem w tegorocznej rekrutacji była orientalistyka, japonistyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 22 kandydatów. W pierwszej piątce znalazły się też kierunek lekarsko-dentystyczny z wynikiem 18,0, business and management z 17,7, data ścięce w biznesie z 16,3 oraz reżyseria z 16,1. Wśród najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce prowadziła psychologia z 43 562 zgłoszeniami, przed kierunkiem lekarskim, zarządzaniem, prawem i informatyką. W rekrutacji na rok 2025-2026 studia rozpoczęło 450 715 osób, a uczelnie przyjęły też wielu kandydatów na studia zawodowe i niepubliczne. Prezydent Donald Trump oświadczył w niedzielę, że 5 ludzi zatrzymanych przez brytyjską policję koło bazy RAF, wykorzystywanej przez amerykańskie lotnictwo, usiłowało doprowadzić do poważnych zniszczeń. Dodał, że wywiad Stanów Zjednoczonych miał ich od dawna na oku. Zatrzymania nastąpiły po incydencie w pobliżu brytyjskiej bazy wojskowej. Szwajcarzy odrzucili w niedzielnym referendum projekt zawężenia definicji neutralności kraju, który miał między innymi znieść możliwość nakładania sankcji na Rosję. Wstępne szacunki wskazują, że około 71% mieszkańców odrzuciło tę propozycję. Minister spraw zagranicznych Ignacio Cassis ostrzegał, że zaszkodziłaby ona bezpieczeństwu narodowemu i uniemożliwiła wspólne szkolenia z Sojuszem Północnoatlantyckim. Francuski dziennik Le Monde zwrócił wcześniej uwagę na próby wpływu Rosji na wynik głosowania, a w Szwajcarii zamrożone są rosyjskie aktywa warte 7,4 mld franków oraz pewne nieruchomości. Korea Południowa wyraziła głębokie ubolewanie po ujawnieniu przez Ukrainę informacji o przekazaniu Seulowi 2 północnokoreańskich jeńców wojennych, mimo poufności porozumienia. Wołodymyr Zełenski poinformował 23 września podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, że Ukraina przekazała Korei Południowej 2 jeńców schwytanych w obwodzie kurskim, którzy walczyli po stronie Rosji. Prezydent Lee Jae-myung oskarżył Kijów o złamanie umowy o poufności, a strona ukraińska odpowiedziała, że nie zobowiązywała się do zatajenia informacji o transferze. Biuro prezydenta Korei Południowej przekazało też, że Lee Jae-myung rozważa podjęcie dodatkowych działań w tej sprawie. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów, więc ostateczne starcie odbędzie się za 2 tygodnie. Zgodnie z badaniem Exit Poll pracownik Ipsos wygrał lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała z wynikiem 36,6% głosów. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, która uzyskała 24,4% poparcia. O tym, kto zostanie prezydentem Krakowa, zdecyduje dogrywka 11 października. Ulewne deszcze i burze, które nadciągnęły nad Indie w czwartek wieczorem, spowodowały powodzie i osunięcia ziemi, w których zginęło 56 osób. W stanie Uttar Pradesh od piątku do niedzieli rano spadło średnio 66,5 litra wody na metr kwadratowy. A w Lucknow w niecałą dobę 125,8 litra, co zniszczyło ponad 1000 domów. W regionie otwarto centra ewakuacyjne, ale część mieszkańców skarży się, że nie otrzymała informacji, gdzie szukać pomocy, ani jedzenia i wody. W stanie Andhra Pradesh z powodu zmytego przez deszcz mostu do szpitala zmarła kobieta po porodzie, a w sąsiednim Nepalu władze ostrzegły przed możliwymi kolejnymi powodziami błyskawicznymi. Brytyjska policja aresztowała 5 mężczyzn podejrzanych o planowanie ataku terrorystycznego w bazie lotniczej RAF Fairford, gdzie stacjonuje amerykańskie lotnictwo. Wcześniej otrzymała informacje o 3 podejrzanych pojazdach zmierzających w kierunku bazy, a mieszkańcy pobliskiej wsi w Helford zostali ewakuowani. Donald Trump powiedział, że zatrzymania były możliwe dzięki współpracy amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu, a sprawcy chcieli wyrządzić wielkie szkody w bazie. Trwa śledztwo prowadzone przez siły antyterrorystyczne, które sprawdzają też możliwe powiązania domniemanych napastników z Iranem. Policja na Malcie zatrzymała 27-letniego obywatela Polski po śmierci 31-letniego obywatela Maroka, do której doszło w niedzielę rano w Spinola Gardens przy St. George's Road. Zgłoszenie wpłynęło około 6:30, a na miejscu znaleziono ciało mężczyzny. Wstępne ustalenia wskazują, że wcześniej doszło do kłótni między 2 osobami. Według śledczych podczas zajścia nie użyto broni, a dokładna przyczyna śmierci ma zostać ustalona w dalszym toku postępowania. Zatrzymanego namierzono dzięki zapisom z kamer monitoringu w pobliżu St. George's Bay i jest on przesłuchiwany przez policję. W Krakowie mieszkańcy wybierają dziś nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach, które są konsekwencją majowego referendum, w którym odwołany został dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski. W specjalnym wydaniu Polsat News dziennikarze komentowali przede wszystkim finansową stawkę głosowania, wskazując na miejskie zasoby, inwestycje i obietnice składane w kampanii. Agnieszka Gozdyra mówiła też o znaczeniu krakowskich tematów, takich jak transport i najem krótkoterminowy, dla całej Polski, a Dorota Gawryluk podkreślała duże zaangażowanie mieszkańców w lokalną politykę. Grzegorz Jankowski i Bogdan Rymanowski oceniali, że nowego prezydenta czekają trudne decyzje związane z budżetem miasta i realizacją zapowiedzi wyborczych. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Donald Trump poruszył w rozmowach z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem kwestię amerykańskich dostaw uzbrojenia do Tajwanu. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Chinach David Perdue poinformował, że negocjacje w tej sprawie trwają. Dodał, że Trump zapytał Xi, czy chciałby kupić amerykańską broń. Rosyjskie wojska atakowały w niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek cele w kilku regionach Ukrainy, a w Charkowie, Sumach, Kijowie i jego okolicach oraz w Nowogrodzie Siewierskim były ofiary i ranni. W Charkowie po uderzeniu w budynek mieszkalny rannych zostało 22 ludzi, w tym 8 dzieci, a w sofijskiej Borszczachiwce w obwodzie kijowskim dron uderzył w targowisko, gdzie zginęły 2 osoby. W Sumach zginęły 2 osoby, w tym 16-letnia dziewczyna, a rannych zostało 6 osób. Później miasto znów zostało zaatakowane przez drony typu Molnia, które uderzyły w 2 budynki wielorodzinne. W Nowogrodzie Siewierskim rosyjski dron ranił 4 osoby, w tym 2 nastolatków, a w Kijowie alarm lotniczy trwał ponad 9 godzin i doszło do pożarów po uderzeniach dronów w kilka budynków. Radosław Sikorski ocenił, że wystąpienie Karola Nawrockiego na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych było złamaniem konstytucji, bo prezydent prowadzi inną politykę zagraniczną niż rząd. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych zarzucił też prezydentowi, że w przemówieniu zabrakło nazwy Ukrainy, a pojawiły się elementy ideologiczne niezwiązane z obradami. Nawrocki mówił w Nowym Jorku o bezpieczeństwie Polski, rosyjskiej polityce, wojnie hybrydowej i planach utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Sikorski podkreślił, że rozmowy o drugiej bazie trwają i że rząd nie będzie robił z tej sprawy polityki partyjnej. W Detroit w strzelaninie zginęło 3 mężczyzn, a co najmniej 4 inne osoby zostały ranne. Szef policji w Detroit Todd Betkison przekazał, że do szpitala trafiło jeszcze 2 mężczyzn i 2 kobiety w wieku około od 20 do 30 lat z obrażeniami nie zagrażającymi życiu. Do zdarzenia doszło w lokalu w rodzaju klubu ze striptizem, który policja znała już wcześniej i w którym w tym roku interweniowała co najmniej 7 razy. Burmistrz Detroit Maryse Hetfield zapowiedziała kontynuowanie walki z nielegalnymi lokalami. Łukasz Gibała zdobył 36,38% głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie i wraz z Moniką Piątkowską powalczy o urząd w drugiej turze 11 października. Aleksander Vučić zrezygnował z urzędu prezydenta Serbii i zamierza ubiegać się o stanowisko premiera. A serbska partia postępowa wskazała go wcześniej jako kandydata w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 25 października. Brytyjska policja zatrzymała 5 mężczyzn podejrzewanych o przygotowywanie zamachu terrorystycznego i przestępstwo związane z materiałami wybuchowymi w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford. Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu Mistrzostwa Europy. A 4 osoby zostały poszkodowane po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę uczestników regionalnego święta hodowców koni w górkach w powiecie garwolińskim. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 10 w województwie śląskim na A1 między węzłami Mszana i Świerklany w kierunku Łodzi kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle do północy na odcinku Mszana, Żory w stronę Gliwic utrzymuje się to samo ograniczenie. Do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 między Piszem a Białą Piską i granicą województwa obowiązuje zwężenie jezdni. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnionym przejazdem na całym odcinku. Do 19 w województwie dolnośląskim na A4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięte są północne łącznice. Wjazd i zjazd w tym miejscu są więc wyraźnie ograniczone. Do 20 w województwie wielkopolskim na A2 między węzłami Sługocin i Modła trwają roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Równolegle do jutra do 20 takie same prace prowadzone są na odcinku Modła Sługocin. Do środy do 6 rano w województwie mazowieckim na DK85 na moście imienia Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Na przeprawie trzeba jechać ostrożnie i spodziewać się spowolnienia ruchu. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Pierwsza tura wyborów w Krakowie nie przyniosła rozstrzygnięcia i w drugiej turze o fotel prezydenta powalczą Monika Piątkowska oraz Łukasz Gibała. Rosja przeprowadziła atak na ukraiński Charków, w którym rannych zostało kilkanaście osób. Pojawiły się też kulisy rozmów przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. Liczba przypadków problematycznych zachowań modeli sztucznej inteligencji jest znacznie większa niż to, co trafia do opinii publicznej. Chodzi o incydenty zarówno w kontrolowanym środowisku, jak i w świecie rzeczywistym, w tym o ucieczki z piaskownicy, zawłaszczanie stron internetowych, tworzenie tablic ogłoszeń do komunikacji między botami oraz próby pomijania mechanizmów nadzoru. Najnowsze ustalenia stawiają pod znakiem zapytania zdolność firm takich jak OpenAI i Anthropic do ustanowienia pełnej kontroli nad własną technologią. Analizy nie wykazały dotąd, by te zdarzenia spowodowały szkody w świecie realnym. Samolot Delta Airlines lecący z Barcelony do Bostonu musiał zawrócić do portu po tym, jak na pokładzie pojawił się dym. Na pokładzie było 296 osób, a w porcie Sacarneiro ogłoszono drugi poziom zagrożenia i przygotowano służby ratunkowe do awaryjnego lądowania. Po lądowaniu pomocy medycznej potrzebowało co najmniej 14 pasażerów, 4 osoby trafiły do szpitala, a pozostałym 282 osoby nic się nie stało. Według portugalskich mediów dym pojawił się w wyniku problemu technicznego. Reprezentacja Polski w poniedziałek zagra ze Szwecją w Solnie pod Sztokholmem, a początek spotkania zaplanowano na 20:45. W piątek Polska zremisowała w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną 0-0. W innych meczach Ligi Narodów Portugalia wygrała w Oslo z Norwegią 2-1, a Dania pokonała u siebie Walię 2-0. Grecja prowadzi w grupie A2 z kompletem punktów, Austria utrzymała się na czele grupy B3, a w spotkaniu Litwy z Azerbejdżanem padł remis 1-1. Rosyjska bomba uderzyła w blok w charkowskiej dzielnicy Sałtiwka i uszkodziła 2 piętra budynku. Szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Synegubow poinformował, że ranne zostały 24 osoby, w tym 8 dzieci. 9 osób otrzymuje pomoc od lekarzy. W nocy rosyjski atak objął też Kijów, gdzie ranne zostały 4 osoby, a pod Kijowem dron trafił w targowisko, zginęły 2 osoby, a 4 zostały ranne. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Let's do something. Let's make a bet.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 między Piszem a Białą Piską i do granicy województwa kierowcy jadą odcinkiem objętym pracami drogowymi. Do 19 w województwie dolnośląskim na 4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięto północną łącznicę. Trzeba korzystać z wyznaczonych objazdów. Do 20 w województwie wielkopolskim na 2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła trwa remont nawierzchni i odwodnienia. Równolegle na odcinku Modła Sługocin te same prace potrwają do jutra do 20. Do północy w województwie śląskim na A1 między węzłem Mszana a węzłem Żory w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Kierowcy muszą liczyć się z wolniejszym przejazdem. Do środy do 6 rano w województwie mazowieckim na DK85 na moście imienia Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. W tej okolicy ruch może być spowolniony. Do środy do 6 rano w województwie kujawsko-pomorskim na DK55 na odcinku Grudziądz granica województwa prowadzone są nocne prace. Warto zachować ostrożność i zwolnić. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Do Polski zbliża się okres pogody, który ma utrzymać się co najmniej przez najbliższy tydzień. Bardzo blisko kraju ma znajdować się potężny wyż, który przyniesie dużo słońca oraz wysokie, momentami letnie temperatury. Ciepłe będą głównie popołudnia, a nocami miejscami możliwe są już silne spadki temperatury. Referendum w Poczesnej okazało się nieważne, bo do urn poszło 815 osób, a wymagany próg wynosił 3228. Frekwencja wyniosła 8,15% przy 9995 uprawnionych do głosowania. Artur Sosna, w pierwszej kadencji jako burmistrz Poczesnej, pozostaje na stanowisku. Inicjatorzy referendum zarzucali mu m.in. brak transparentności działań i nieskuteczność w utrzymaniu integralności gminy, a Częstochowa przeprowadziła procedurę zmiany granic. Arkadiusz Klapiński wygrał wybory na wójta Rokietnicy, zdobywając 4193 głosy, czyli poparcie większe niż pozostali kandydaci. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że frekwencja wyniosła 48,23%, a w głosowaniu wzięło udział ponad 8100 z ponad 16900 uprawnionych. O mandat ubiegało się sześcioro kandydatów, a druga była Izabela Dziamska z wynikiem 18,56% głosów. Arkadiusz Klapiński dotąd pełnił funkcję zastępcy wójta Bartosza Derecha, który pisemnie zrzekł się mandatu. 29 września 2026 roku w Warszawie mogą zostać uruchomione syreny alarmowe na terenie Mokotowa, Wilanowa oraz Ursynowa. Wojewoda mazowiecki poinformował, że będzie to związane z prowadzonymi pracami serwisowymi, a mieszkańcy mogą spodziewać się głośnych sygnałów dźwiękowych w ciągu dnia. Władze apelują o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań w związku z uruchomieniem alarmów. Regularne testy i przeglądy mają zapewnić sprawność systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. Niemieckie media oceniają sobotnie spotkanie ministra spraw zagranicznych Johann Wadepula z Siergiejem Ławrowem w Nowym Jorku jako ważny, ale ryzykowny krok w dyplomacji wobec Rosji. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że Ławrow wykorzystał rozmowę do kpin z Niemiec, a Süddeutsche Zeitung i Die Welt podkreślają, że spotkanie pokazało brak gotowości Moskwy do negocjacji. Die Zeit ocenia z kolei, że rozmowa była mądrym posunięciem, bo Niemcy dały sygnał, że nie boją się kontaktu i chcą być obecne przy rozmowach o Ukrainie. W komentarzach pojawia się też wątek dalszych działań. Berlin ma nadal podkreślać, że nie będzie negocjował ponad głowami Ukrainy i europejskich sąsiadów. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT.

Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na prawdę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 między Klewkami a Tenkuskiem trwają roboty szybko postępujące. Kierowcy muszą liczyć się z miejscowymi spowolnieniami. Od 9 do 14 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic prowadzone są prace przy nawierzchni bitumicznej. Ruch jest tam ograniczony. Od 9 do 16 w Krasiczynie na DK28 obowiązuje ruch wahadłowy i zwężenie jezdni. Równolegle w województwie śląskim na A1 między węzłem Mszana a węzłem Żory w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni do północy. Do 19 w województwie dolnośląskim na A4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięto północne łącznice. W tej okolicy trzeba korzystać z objazdów. Od 9 do jutra do 8 na A1 między węzłem Pyrzowice a węzłem Piekary Śląskie w kierunku Gliwic nadal obowiązuje zwężenie jezdni. Prosimy o ostrożność i słuchanie radia DHT, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: minęła 9. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Łukasz Gibała zadeklarował pełną otwartość na współpracę z premierem Donaldem Tuskiem i powiedział, że nie gniewa się na niego za cierpkie słowa. Ocenił też, że premier będzie profesjonalistą i wzniesie się ponad urazy. Gibała mówił o tym w RMF FM po tym, jak w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szefmon Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował rano, że rozpoczęła się operacja powrotu z Filipin do Polski Piotra Motulskiego. Samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej jest już w drodze, a po wylądowaniu 42-latek ma zostać przewieziony karetką prosto do szpitala. Tam trafi pod opiekę polskich lekarzy i specjalistów. Piotr Moczulski doznał wypadku komunikacyjnego podczas wakacji objazdowych po Azji w kwietniu 2024 roku i od tego czasu pozostaje podłączony do respiratora. Kontuzja Aleksandra Isaka zaniepokoiła szwedzkie media przed poniedziałkowym meczem ze Szwecją i Polską w Lidze Narodów. Aftonbladet napisał, że szkoleniowcowi Grahamowi Potterowi został teraz tylko jeden klasowy napastnik, Viktor Glokeres, a atak bez Isaka określił jako amputację jednej nogi. Göteborgs Posten ocenił, że zwycięstwo z Rumunią dało 3 punkty, ale zostało okupione urazami Aleksandra Isaka, Kjalmara Ekdala i Emila Holma. Dziennik dodał, że Szwecja musi teraz poradzić sobie z Polską, w której składzie wymienił Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego, Sebastiana Szymańskiego, Matty Egocascha i Jakuba Kiwiora. Enel Med poinformowało o cyberataku, do którego doszło 24 września i który polegał na nieuprawnionym dostępie do części infrastruktury informatycznej oraz części danych pacjentów. Naruszenie może dotyczyć około 3% całej bazy pacjentów, a zdarzenie zostało szybko wykryte i przerwane. Centrum Medyczne wdrożyło dodatkowe zabezpieczenia i przekazało sprawę odpowiednim instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i ochronę danych. Zapowiedziano też indywidualny kontakt z pacjentami, których dane zostały naruszone, a wszystkie placówki Enel Med funkcjonują standardowo. Gang samochodowy został rozbity na Dolnym Śląsku, a śledczy ustalili, że członkowie grupy kradli samochody w Niemczech i przewozili je do Polski. Tam pojazdy rozbierano na części, które trafiały na rynek wtórny, a podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli sprzęt elektroniczny do pokonywania zabezpieczeń, amunicję i niemieckie dokumenty policyjne. Zabezpieczone części samochodowe wypełniły 3 ciężarówki, a złodzieje ukradli i rozebrali co najmniej 50 samochodów. Wartość strat przekracza 10 milionów złotych, 8 zatrzymanych osób trafiło do aresztu i ma zostać wydanych do Niemiec w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10:00. Czas na serwis w Radiu DHT. Dwaj diagności ze stacji kontroli pojazdów w powiecie przysuskim usłyszeli łącznie 680 zarzutów poświadczenia nieprawdy. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Radomiu i Prokuratura Okręgowa ustalili, że w grudniu 2024 roku wpisywali do systemu informatycznego pozytywne wyniki badań technicznych, choć nie przeprowadzili wymaganej procedury. Mężczyznom zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 20 000 zł i 35 000 zł, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonały przegląd. Za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Maja Chwalińska awansowała z 25 na 21 miejsce w rankingu WTA, wyrównując swoje najlepsze osiągnięcie po półfinale turnieju w Singapurze. Iga Świątek jest 9 z dorobkiem 4119 punktów, a w rankingu Racetot Hefta Finals zajmuje 10 pozycję. Na czele obu zestawień pozostaje Jelena Rybakina, która prowadzi w rankingu WTA i jako jedyna może już być pewna występu w turnieju w Indian Wells w listopadzie. Magdalena Fręch spadła z 45 na 48 miejsce, a Magdalena Tte z 74 na 80. W sobotę około 18 w Dąbiu Kujawskim 6-letni chłopiec wpadł do stawu przy lokalu gastronomicznym, gdzie odbywała się impreza okolicznościowa z udziałem jego rodziców. Na miejsce skierowano strażaków, ratowników medycznych i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mimo akcji ratunkowej dziecka nie udało się uratować. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii. Ceny paliw znowu poszybowały, a na jednej ze stacji we Wrocławiu w poniedziałek rano za benzynę 98 trzeba było zapłacić 8,99 zł, a za diesla 9,34 zł. Kierowcy mówili o dużym wzroście kosztów dojazdu do pracy, a analitycy portalu ePetrol.pl prognozowali, że w nowym tygodniu ceny pozostaną bardzo wysokie. Według ich wyliczeń litr benzyny PB98 ma kosztować od 8,85 do 8,99 zł, PB95 od 7,97 do 8,09 zł, a oleju napędowego od 8,99 do 9,29 zł za litr. Eksperci wskazali też na spór między rządem a prezydentem dotyczący sposobów obniżania cen paliw i opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała w Brukseli, że nowe dane wywiadowcze wskazują, iż Federacja Rosyjska planuje kolejne akty sabotażu i ataki wymierzone w demokrację, by podzielić społeczeństwa i zniechęcić je do pomocy Ukrainie. Spotkanie ministrów obrony państw Unii Europejskiej odbywa się dziś w Brukseli, a Kallas zabrała głos tuż przed rozpoczęciem obrad. Wypowiedziała się też Agnieszka Homańska, szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, która oceniła, że zagrożenie propagandą i dezinformacją jest obecnie większe niż zagrożenie militarne. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ukraina szykuje się na scenariusz mobilizacji w Rosji, która może objąć 300 tysięcy rekrutów. Dowódca ukraińskich wojsk dronowych Robert Madziar Brovdi mówi, że Putin wyśle swoich poddanych na linię frontu, a oni będą ginąć w jeszcze większej liczbie niż obecnie. Ostrzega też, że połączenie dronów i sztucznej inteligencji da ludzkości broń, którą trudno będzie kontrolować. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powiedział, że ubiegłotygodniowy pożar stacji Starlinków był sabotażem. Dodał, że o mocodawcach i dokładnych sprawcach musi wypowiedzieć się prokuratura. Sprawa dotyczy pożaru stacji Starlinków, a dalsze ustalenia mają należeć do prokuratury. W Elblągu ewakuowano budynek firmy zajmującej się elektroinstalacjami przy ulicy Rybnej po znalezieniu 2-5-litrowych butli po wodzie z żółtą cieczą przypominającą benzynę. Na dnie pojemników zatopione są baterie, a na zewnątrz wystają kable. Policję zawiadomił pracownik firmy, a na miejscu pracują strażacy i policjanci. Służby czekają na przyjazd grupy minersko-pirotechnicznej, która ma ustalić, czy doszło do próby wywołania fałszywego alarmu, czy do faktycznego zagrożenia. Mobilizacja, która jeszcze w tym roku ma zostać przeprowadzona w Rosji, może mieć daleko idące skutki dla Finlandii, uważa fiński ekspert do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Henry Vanhanen. Jego zdaniem Moskwa może rozmieścić dodatkowe siły w okręgu wojskowym w Petersburgu. To miałoby oznaczać, że Finlandia będzie bezpośrednio zagrożona atakiem. Dowódca operacyjny generał Nowak zmienił procedury dotyczące strzelania do wrogich obiektów. Pilot będzie mógł użyć uzbrojenia z dystansu, jeśli będzie miał kilka czynników wskazujących, że to może być wrogi statek powietrzny. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk przekazał, że to nowum w ramach całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Podczas tegorocznego szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych mają się pojawić Karol Nawrocki oraz prezydent Rosji. Prezydencki minister Marcin Przydacz zapowiedział, że nie wyobraża sobie jakiejkolwiek interakcji z Władimirem Putinem. Dodał, że jeśli Putin miałby tam przyjechać, strona polska będzie reagować i konsultować się z sojusznikami. Przydacz ocenił też, że zapraszanie Władimira Putina mu się nie podoba, bo to zbrodniarz, który powinien być osądzony, a nie zapraszany. Rosnąca aktywność Rosji o charakterze hybrydowym na Svalbardzie budzi obawy, że Moskwa może sprowokować incydent, który wystawi na próbę artykuł 5 Traktatu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kari Agamy-Klepost, ekspertka do spraw Svalbardu na Norweskim Uniwersytecie Arktycznym, ostrzega, że rosyjskie władze są wysoce nieprzewidywalne i coraz bardziej skłonne do podejmowania ryzyka. Napięcie na dalekiej północy wyraźnie rośnie. W pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie najwięcej głosów zdobył Łukasz Gibała, który uzyskał 36,38% poparcia i 93 042 głosy. A druga była Monika Piątkowska z wynikiem 29,91% i 76 514 głosów. Ponieważ żaden z kandydatów nie przekroczył 50% głosów, druga tura odbędzie się w niedzielę, 11 października, a lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska spotkali się z mieszkańcami na Rondzie Mogilskim i dziękowali za oddane głosy, rozdając obważanki. Gibała zapowiedział 12 najbliższych dni bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, a Piątkowska mówiła o potrzebie merytorycznej kampanii bez hejtu. Węgierski parlament uchylił immunitet Madziara 139 głosami za, bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, co otwiera drogę do wszczęcia postępowania w sprawie podejrzenia kradzieży. Sprawa dotyczy incydentu z czerwca 2024 roku, gdy polityk zabrał telefon mężczyźnie nagrywającemu go w budapeszteńskim klubie nocnym i wrzucił go do Dunaju. Telefon później wydobyli nurkowie. Prokuratura uznała, że działania premiera wyczerpują znamiona przestępstwa kradzieży. A decyzja parlamentu wejdzie w życie po podpisaniu przez marszałkinię Agnes Forsthofer, prezydenta Andrasa Bakę i po publikacji w węgierskim dzienniku urzędowym. Parlament uchylił też immunitet Balassa Hanko, byłego ministra kultury i innowacji, oraz Miklosa Sesztaka, byłego ministra rozwoju, w sprawach dotyczących niewłaściwego gospodarowania środkami finansowymi i korupcji. Sobotni poranek 26 września w bloku w miejscowości Głębowice w gminie Wińsko doszło do wybuchu gazu. Jedna osoba odniosła obrażenia i została zabrana do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Mieszkańcy bloku zostali ewakuowani, a na miejsce skierowano policjantów oraz pozostałe służby ratunkowe. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ostrzegła w poniedziałek, że według informacji wywiadowczych Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie. Ostrzeżenie dotyczy działań, które mogą objąć kolejne państwa europejskie. Kallas nie podała w tym wystąpieniu dodatkowych szczegółów dotyczących planowanych operacji. 13-latek z województwa kujawsko-pomorskiego planował zamach w szkole podstawowej, a informacje o tym policja otrzymała od zagranicznych partnerów. Policjanci weszli do jego domu o godzina 6, zatrzymali chłopca i przeszukali mieszkanie, w którym przebywał z ojcem. W szkolnym plecaku nastolatka znaleziono około centymetrowy nóż, a w jego pokoju tasak. Chłopiec jest przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Policjanci z krasnostawskiej komendy przeszukali w zeszłym tygodniu posesję w powiecie chełmskim i znaleźli w ogródku kilka całkowicie zakopanych plastikowych beczet z narkotykami. Zabezpieczone substancje to mefedron i marihuana, a łącznie funkcjonariusze przechwycili 12 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 800 tysięcy złotych. Na posesji ujawniono też sterydy w tabletkach i w płynie w ampułkach oraz sprzęt do rozdrabniania, ważenia i porcjowania środków odurzających. 26-latek został zatrzymany, usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających oraz posiadania przyrządów służących do przerobu narkotyków. A sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. 1 października rusza nowa tura podlaskiego czeku turystycznego, a czeki będzie można realizować od 2 do 31 października. Wartość jednego czeku to 300 zł na co najmniej dwa noclegi w jednym z ponad 400 obiektów zgłoszonych do programu. A bony będzie można generować 1 października na stronie podlaskiczekturystyczny.pl. Program obejmuje 4 województwa we wschodniej Polsce i jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, które przeznacza na ten cel łącznie 6 milionów złotych. W Podlaskiem na październik zaplanowano 300 tysięcy złotych dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny oraz 200 tysięcy złotych dla pozostałych turystów. A niewykorzystane pieniądze przechodzą na kolejne miesiące. Polska otrzyma 269 milionów euro z części środków Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, których wykorzystanie blokowały dotąd Węgry. Wiceminister powiedział też, że z pozostałych środków Polska ma dostać w latach 2026 do 2027 ponad 400 milionów euro brutto. A razem daje to ponad 600 milionów euro szacowanego zwrotu. 269 milionów euro ma być refundacją za już zrealizowane projekty, a pieniądze trafią do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i zostaną wykorzystane na modernizację polskiej armii. Razem z tymi środkami Polska ma od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę uzyskać z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju łącznie 1 miliard 50 milionów euro netto. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Listening to hits of three generations on DHT Radio.
2: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Ukraina zakończyła kolejny etap operacji Vivaldi, której celem było odepchnięcie Rosjan z obwodu Donieckiego. Dowództwo przekazało, że plan zakończył się pełnym powodzeniem dzięki zmyleniu wroga i zastosowaniu kilku nowatorskich rozwiązań w postaci naziemnych dronów bojowych. Operacja miała przynieść efekt w postaci dalszego wypierania rosyjskich sił z tego obszaru. Premier Węgier Péter Magyar stracił immunitet po decyzji węgierskiego parlamentu. Sprawa dotyczy zdarzenia z 2024 roku, kiedy miał zabrać telefon obcego mężczyzny i wrzucić go do Dunaju. Parlament odebrał immunitet także dwóm byłym ministrom z czasów rządów Viktora Orbana. Dzięki tej decyzji wobec Magyara i pozostałych polityków mogą zostać podjęte dalsze kroki prawne. Choć lato już się skończyło, w najbliższych dniach doświadczymy jeszcze wielu dni z pogodą, która momentami może przypominać wakacje. Będzie bowiem nie tylko ciepło, ale również słonecznie. Co więcej, taka aura może zdominować pierwszą połowę października, a zimnych i deszczowych dni w tym czasie pojawi się prawdopodobnie bardzo niewiele. Władze rosyjskie przeprowadziły radykalne cięcia w finansowaniu systemu opieki zdrowotnej, aby zmniejszyć rosnący deficyt budżetowy. Na celowniku znalazł się m.in. federalny projekt leczenia chorób onkologicznych. Moskwa potrzebuje pieniędzy na wojnę, a ograniczenie wydatków uderza w leczenie chorych na raka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że tej nocy uderzono w dwa zakłady zbrojeniowe w obwodzie tulskim i woroneckim oraz w obiekty naftowe w Rosji. Dodał, że ukraińskie działania objęły też obiekty w obwodach kałuskim, orłowskim i briańskim, a także cel na Morzu Czarnym. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przekazała, że w nocy z niedzieli na poniedziałek przeprowadzono udane ataki na cztery bazy naftowe w kraju krasnodarskim. W rosyjskich atakach z użyciem dronów odrzutowych w obwodach kijowskim, charkowskim i donieckim zginęły co najmniej 4 osoby, a 36 zostało rannych, w tym dzieci w Charkowie. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
1: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów, czyli poniżej zakładanego minimum 132 tysiące podpisów, powiedział Maciej Wilk, inicjator referendum dotyczącego odwołania prezydenta Warszawy. Oznacza to, że próba odwołania Rafała Trzaskowskiego nie dojdzie do skutku. Trzeci Korpus Armii Ukrainy poinformował, że zakończył trzeci etap operacji Vivaldi, odzyskując 51 km kawu terytorium i biorąc do niewoli ponad 250 rosyjskich żołnierzy. Ukraińscy żołnierze wykorzystali przerobione radzieckie transportery opancerzone do ataków typu kamikaze i przełamania rosyjskich umocnień. Według armii ta taktyka przyniosła sukcesy podczas działań na froncie. Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul został skrytykowany za sobotnie rozmowy z rosyjskim szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Jeden z polityków ocenił, że Ławrow całkowicie zepchnął naszego ministra spraw zagranicznych na boczny tor, a potem go ośmieszył. Wypowiedzi te padły w kontekście dyskusji o rozmowach z Rosją i negocjacjach. Według krytyków spotkanie miało wysłać sygnał, że nie warto rozmawiać z Rosją o negocjacjach, ponieważ państwo to kontynuuje wojnę z absolutną brutalnością. Kreml zaoferował 20 milionów dolarów za informacje o miejscu pobytu majora Roberta Madiara Browgiego, dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych. Rosyjski sąd skazał go też na 10 lat więzienia za terroryzm związany z ukraińskimi operacjami wojskowymi. Browgi powiedział, że nie uważa tej propozycji za wystarczająco dobrą. Siły systemów bezzałogowych Ukrainy zostały utworzone w 2024 roku jako odrębny rodzaj sił zbrojnych Ukrainy. Policja zatrzymała 13-latka z województwa kujawsko-pomorskiego, który planował zamach w szkole podstawowej z użyciem noży. Funkcjonariusze weszli do jego domu w poniedziałek o 6 rano, przeszukali mieszkanie i zabezpieczyli szkolny plecak, w którym znaleziono około centymetrowy nóż, a także tasak w pokoju nastolatka. Chłopiec jest przesłuchiwany w obecności ojca, a sprawa prawdopodobnie trafi do sądu do spraw nieletnich. Policja przekazała też, że nastolatek nie był wcześniej notowany. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Bydgoszczą a Inowrocławiem trwają koszenia poboczy i prace postępujące. Równolegle do jutra do 23 na A1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno miejscami zwężona jest jezdnia. Do 19 w województwie dolnośląskim na A4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięte są północne łącznice. W tej samej godzinie w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w stronę Katowic kierowcy jadą przy remoncie nawierzchni bitumicznej. Do jutra do 8 w województwie śląskim na A1 między węzłem Pyrzowice a węzłem Piekary Śląskie w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do środy do północy na odcinku między węzłem Mszana a węzłem Żory, także w stronę Gliwic, obowiązuje podobne zwężenie. Do środy do 18 w województwie świętokrzyskim w Nowym Korczynie na DK79 prowadzone jest koszenie poboczy. Kierowcy muszą liczyć się z pracami przy drodze i możliwym spowolnieniem przejazdu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. To już oficjalne. Referendum w Warszawie się nie odbędzie, napisał Rafał Trzaskowski. Zapewnił także osoby, które podpisały się za organizacją referendum, że będzie robił wszystko, by mieli oni w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa. Prokurator generalny Waldemar Żurek powołał w Prokuraturze Krajowej specjalny zespół prokuratorów, który ma dalej prowadzić śledztwo w sprawie Zonda Crypto. Pracami zespołu pokieruje PROK. Marek Bełna, naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Zarządzenie zacznie obowiązywać od 1 października, a prokuratorzy będą pracowali w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie przy ulicy Postępu 3. Postępowanie dotyczy okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy BitBuy, a następnie Zonda Crypto, w tym działalności podmiotów uczestniczących w jej funkcjonowaniu oraz przepływu środków finansowych i kryptowalut. Gospodarka Niemiec znajduje się w kryzysie, bo spada popyt, rosną koszty i brakuje wykwalifikowanych pracowników. Najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują, jak ważną rolę w wielu sektorach odgrywają imigranci. To właśnie oni mają pomagać w utrzymaniu pracy części niemieckich firm mimo problemów na rynku. Ponad połowa studentów w Polsce, dokładnie 54%, pracuje zarobkowo, za 2% określa się jako bezrobotni. Tak wynika z badania SW Research przeprowadzonego w ramach programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. Studentów chętnie zatrudnia między innymi sektor motoryzacyjny. Piotr Skwieciński wraca do przemówienia Wołodymyra Zełenskiego do Polaków z marca 2022 roku i zwraca uwagę na słowa o tym, że nie ma między nami żadnych granic oraz że już się połączyliśmy. W tekście pojawia się też wątek Białorusi, odczytywany jako nawiązanie do stanowiska władz w Mińsku wobec projektu Międzymorza. Autor sugeruje, że te sformułowania były świadomym odwołaniem do wrażliwości środowiska Prawa i Sprawiedliwości oraz do jego interpretacji relacji polsko-ukraińskich. Według tego ujęcia chodzi o sygnał, że po wojnie możliwy byłby jeszcze bardziej sformalizowany związek między Polską i Ukrainą. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Bydgoszczą a Inowrocławiem trwają koszenia poboczy i prace postępujące. Równolegle do jutra do 23 na A1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno miejscami zwężona jest jezdnia, bo koszone są pobocza. Do 19 w województwie dolnośląskim na A4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięte są północne łącznice. W tym samym czasie na A4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w stronę Katowic kierowcy jadą przy remoncie nawierzchni bitumicznej. Do 20 w województwie wielkopolskim na A2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła trwają roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Równolegle do jutra do 20 na tym samym odcinku, ale w przeciwnym kierunku, również prowadzone są te same prace. Do jutra do 8 rano w województwie śląskim na A1 między węzłem Pyrzowice a węzłem Piekary Śląskie w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. To już oficjalne. Referendum w Warszawie się nie odbędzie, napisał Rafał Trzaskowski. Zapewnił także osoby, które podpisały się za organizacją referendum, że będzie robił wszystko, by mieli oni w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa. Prokurator generalny Waldemar Żurek powołał w Prokuraturze Krajowej specjalny zespół prokuratorów, który ma dalej prowadzić śledztwo w sprawie Zonda Crypto. Pracami zespołu pokieruje PROK. Marek Bełna, naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Zarządzenie zacznie obowiązywać od 1 października, a prokuratorzy będą pracowali w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie przy ulicy Postępu 3. Postępowanie dotyczy okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy BitBuy, a następnie Zonda Crypto, w tym działalności podmiotów uczestniczących w jej funkcjonowaniu oraz przepływu środków finansowych.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń. He's got a pen in his hand.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Bydgoszczą a Inowrocławiem trwają koszenia poboczy i prace postępujące. Równolegle do jutra do 23 na A1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno miejscami zwężona jest jezdnia, bo koszone są pobocza. Do 19 w województwie dolnośląskim na A4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięte są północne łącznice. W tym samym czasie na A4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w stronę Katowic kierowcy jadą przy remoncie nawierzchni bitumicznej. Do 20 w województwie wielkopolskim na A2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła trwają roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Równolegle do jutra do 20 na tym samym odcinku, ale w przeciwnym kierunku, również prowadzone są te same prace. Do jutra do 8 rano w województwie śląskim na A1 między węzłem Pyrzowice a węzłem Piekary Śląskie w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się ekstrakcją i analizą danych, miała potajemnie być zarządzana z Rosji i sprzedawać swoje usługi europejskim organom ścigania. Uczestniczyła też w projektach wspieranych przez Unię Europejską. Jej rosyjska spółka siostrzana sprzedawała tę samą technologię Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. Unia Europejska zatwierdziła 5 europejskich projektów obronnych wspólnego zainteresowania, które mają wzmocnić zdolności obronne państw członkowskich i europejski przemysł obronny. Wśród nich znalazła się Straż Wschodniej Flanki. Projekty mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa i rozwojowi wspólnych zdolności obronnych w Unii Europejskiej. Amerykańskie wojsko po raz pierwszy pokazało nowy powietrzny pocisk hipersoniczny podwieszony pod myśliwcem FA-18 Super Hornet. To pierwszy taki system uzbrojenia w arsenale Stanów Zjednoczonych. Broń ma być wykorzystywana przez lotnictwo, a jej publiczna prezentacja potwierdza zakończenie pierwszego etapu testów i pokazów. Funkcjonariusze Straży Granicznej odmówili wjazdu do Polski 8 cudzoziemcom podczas minionego weekendu na lubusko-dolnośląskim odcinku granicy z Niemcami. Od wprowadzenia tymczasowych kontroli wydali decyzję prawie 900 obcokrajowcom, a najczęściej zawracani są obywatele Ukrainy, Syrii, Turcji i Indii. Powodem jest przede wszystkim brak wymaganych dokumentów oraz przekroczenie dozwolonego okresu pobytu w strefie Schengen.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Sąd Okręgowy w Lublinie skazał Białorusina Witaliego S. na 3 lata i 6 miesięcy więzienia oraz pozbawił go praw publicznych na 9 lat. Mężczyzna został uznany za winnego przygotowania aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, a celem miał być jeden z magazynów celnych w Chełmie. Według ustaleń śledczych nagrał film przedstawiający obiekt i przesłał zleceniodawcy informacje o tym magazynie, a za wykonanie zadania dostał wynagrodzenie w kryptowalutach. Wyrok jest nieprawomocny, a Białorusin pozostaje w areszcie od 13 sierpnia 2025 roku. Rosyjski dron uderzył po stronie ukraińskiej w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzindza. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został odwołany o 17.23. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że zagrożenie minęło. Alarm obowiązywał od 17.03, po czym w Lublinie syreny zawyły ponownie, co oznaczało odwołanie alarmu. Powodem alertu była obecność rosyjskich dronów nad obwodem wołyńskim w zachodniej Ukrainie. Po niepowodzeniu akcji referendalnej w Warszawie politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że warszawiakom podobają się działania Rafała Trzaskowskiego. Europoseł Michał Szczerba ocenił, że hucpiarska ustawka nie wyszła. Za posłanka Dorota Łoboda stwierdziła, że Warszawa się rozwija i jest dobrym miejscem do życia. Wypowiedzi polityków są reakcją na fiasko referendum w stolicy. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek 28 września dekret ograniczający dostęp do informacji w sektorze paliwowo-energetycznym. Dokument wprowadza nowe ograniczenia dotyczące ujawniania danych w tej branży. To kolejny krok władz Rosji w stronę zaostrzenia kontroli nad informacjami związanymi z energetyką. Byłemu szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego prokuratura w Warszawie ogłosiła zarzuty nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza. Śledczy badają sprawę dwóch lokali konspiracyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które miały być wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem w latach 2020 do 2023, gdy biurem kierował Andrzej S. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie przyznał się do zarzucanych czynów, złożył wyjaśnienia i zapowiedział kolejne po zapoznaniu się z materiałem dowodowym. W sprawie przesłuchano około 40 byłych i obecnych funkcjonariuszy, a śledztwo wszczęto w lipcu 2024 roku. To były wiadomości Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Poniedziałek pogoda zrobiła nam miły prezent, ponieważ było nie tylko słonecznie, ale też ciepło, a to nie koniec. Przed nami wtorek z dalszą poprawą aury. Wyże nie odpuszczą, dlatego cały kraj może liczyć na słońce, które miejscami zaświeci na bezchmurnym niebie. Do tego temperatura jeszcze bardziej pójdzie w górę. Polska planuje w 2026 roku przeznaczyć około 4,8% PKB na obronność, a środki mają pójść na broń, amunicję, infrastrukturę i personel. Wśród zakupów i systemów wymieniono czołgi Abrams i K2, haubice K9, transportery opancerzone Borsuk oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS i Hunmu. A przestrzeń powietrzną mają chronić myśliwce F-35 i systemy Patriot. W ramach programu Tarcza Wschód Polska buduje na granicy z Białorusią i rosyjskim Kaliningradem zapory, umocnienia i systemy monitoringu oraz rozbudowuje lotniska, magazyny, drogi i centra logistyczne. Kraj chce też produkować w kraju więcej amunicji, dronów i sprzętu wojskowego, a jednocześnie pozostaje ważnym elementem wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Straży Granicznej na lubusko-dolnośląskim odcinku granicy z Niemcami odmówili wjazdu do Polski 8 cudzoziemcom. Od wprowadzenia tymczasowych kontroli wydali decyzję prawie 900 obcokrajowcom. Powodem były przede wszystkim brak wymaganych dokumentów uprawniających do legalnego przekroczenia granicy oraz przekroczenie dozwolonego okresu pobytu w strefie Schengen. Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą obowiązują od 7 lipca 2025 roku i zostały przedłużone do 1 października 2026 roku, a projekt kolejnego rozporządzenia

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władimir Putin podpisał dekret ustalający dopuszczalną liczebność sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na 2 441 630 osób. W tym 1 550 500 żołnierzy. Dokument opublikowano w rosyjskich mediach chwilę przed godziną 19 czasu polskiego. To kolejna decyzja o zwiększeniu stanu osobowego armii po zmianach wprowadzanych wcześniej w sierpniu 2022 roku, grudniu 2023 roku i wrześniu 2024 roku. Eksperci i przedstawiciele władz w Kijowie wskazywali, że po wyborach parlamentarnych w Rosji może dojść do mobilizacji rezerwistów. A pierwsze efekty ewentualnych zmian na froncie miałyby być odczuwalne na początku przyszłego roku. Po chwilowym paraliżu wznowiono normalne odprawy na przejściach z Ukrainą. Wójt Dorohuska przekazał nowe szczegóły rosyjskiego ataku. Z jego relacji wynika, że uderzeniu rosyjskiego drona tuż obok starego terminala po ukraińskiej stronie granicy towarzyszyły głośny huk i gęsty dym widoczny z terytorium Polski. Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił o wysokich cenach paliw i zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Premier wskazał, że średnia cena oleju napędowego w Polsce wynosi 8,99 zł za litr, a benzyna jest trochę tańsza. Tusk ocenił też, że wpływ na ceny mają wojna Rosji z Ukrainą, atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran oraz zakłócenia w dostawach ropy i paliw. Ustawa czeka na podpis prezydenta, a wpływy z daniny mają sfinansować kolejną odsłonę rządowego programu obniżania cen paliw na stacjach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. W komunikacie podano, że sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej operuje polskie lotnictwo. Alert odwołano o godzinę 19:09. Wojsko otrzymało 150 tysięcy sztuk zimowych kurtek dla żołnierzy, choć z dokumentów wojskowych wynika, że wyposażenie ma szereg wad. Wśród problemów wymieniono m.in. zbyt delikatny materiał, brak lub bardzo słaby DWR, niskiej jakości rzepy, podatność zamków błyskawicznych na uszkodzenia oraz zbyt długie rękawy. W dokumentach wskazano też na niedopasowanie kurtki do sylwetki damskiej, nadmierną obszerność kurtki i zbyt małą liczbę rozmiarów. Po nagłośnieniu sprawy instytucje wojskowe zaczęły szukać winnego poza własnymi szeregami, a w sprostowaniu zaprzeczają własnym dokumentom. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Biały Dom opublikował listę towarów, które mają podlegać niższym cłom w handlu ze Stanami Zjednoczonymi a Chinami w ramach porozumienia zawartego przez przywódców obu państw. Na liście znalazły się m.in. zabawki, urządzenia ACT i amerykańskie produkty rolne. Niższe cła mają objąć wskazane grupy towarów w handlu między tymi krajami. Inicjatywa odwołania Rafała Trzaskowskiego w Warszawie zakończyła się niepowodzeniem, bo zebrano 111 tysięcy podpisów, czyli za mało, by doprowadzić do referendum. Maciej Wilk ocenia, że odpowiedzialność za porażkę ponoszą politycy, którzy mieli szansę wpłynąć na wynik, a nie zrobili tego. Wskazuje przy tym na Prawo i Sprawiedliwość oraz mówi o zdezorganizowanej, apatycznej i biernej opozycji. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę 1470 zł na właściciela przydomowego monitoringu, który nagrywał sąsiadów i drogę publiczną. Mężczyzna miał zaprzestać takich nagrań jeszcze we wrześniu UPR, ale kontynuował je do stycznia tego roku i przekazywał policji materiały wideo wraz z zawiadomieniem o wykroczeniu drogowym. Urząd uznał, że naruszenie trwało przez kilka miesięcy, a prywatne kamery nie mogą służyć do rozstrzygania sporów sąsiedzkich ani do stałej obserwacji przestrzeni poza własną posesją. W lipcu Urząd Ochrony Danych Osobowych informował też o karze przekraczającej 26 tysięcy złotych za monitoring obejmujący posesję sąsiadów, drogę i rejestrujący dźwięk. Pożarze fabryki materiałów pirotechnicznych w pobliżu miasta Peresław-Zaleski w obwodzie jarosławskim na zachodzie Rosji zginęło co najmniej 13 osób, a 7 uznaje się za zaginione. Ogień objął 2 budynki, a w akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 100 strażaków i 40 pojazdów gaśniczych. Gubernator obwodu jarosławskiego Michał Jewrajew przekazał, że ze względów bezpieczeństwa ewakuowano dzieci oraz personel z pobliskich placówek. Powołano sztab kryzysowy, a lokalne władze omawiają możliwość wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie dotyczące możliwego...

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski po posiedzeniu sztabu kryzysowego zapowiedział, że służby będą bacznie obserwować sytuację po ataku Rosji na Ukrainę. Dodał, że wszystkie ręce są na pokładzie i że reakcja ma być na bieżąco. Ostrzegł też przed nocą, kiedy wszyscy mają być w gotowości. W niedzielę w nocy w Berlinie napastnicy otworzyli ogień tuż przed budynkiem policji i postrzelili 22-latka. Według ustaleń Bild pomylili go z wypuszczonym chwilę wcześniej gangsterem, który wychodził na ulicę. Zdarzenie pokazuje, że strzały padły w bezpośrednim sąsiedztwie komisariatu. Rząd Andy'ego Bernama chce iść dalej i szybciej w odbudowywaniu relacji z Unią Europejską, powiedział minister do spraw stosunków z Unią Europejską Hamis Falconer. Premier Wielkiej Brytanii ma przedstawić swoją wizję tych relacji we wtorek. To ma być nowe otwarcie w kontaktach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po Brexicie. Kryzys paliwowy odradza się w rosyjskich regionach położonych w pobliżu Moskwy po serii ukraińskich ataków na kluczowe rafinerie zaopatrujące stolice. W tych regionach mogą pojawić się kolejki i braki paliwa. To właśnie one mogą stać się nowym epicentrum problemów z dostawami. Eksperci związani z Uniwersytetem Cambridge ostrzegają, że firmy już dziś przekazują systemom sztucznej inteligencji znaczną część zadań związanych z badaniami i rozwojem nowych modeli. Wzywają polityków w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, by pilnie uzyskali wgląd w skalę automatyzacji i przygotowali mechanizmy pozwalające ją kontrolować. Autorzy publikacji podkreślają, że utrata kontroli nad tym procesem może prowadzić do katastrofalnych skutków, w skrajnym przypadku do marginalizacji lub wyginięcia ludzkości. Jako przykład podają działalność Antropica, gdzie systemy AI mają generować około 80% kodu wykorzystywanego przy tworzeniu modeli. A udział prac wykonywanych przy ogólnym nadzorze człowieka w tym roku wzrósł z 1 do 26%. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Bydgoszczą a Inowrocławiem trwają koszenia poboczy i prace postępujące. Równolegle do jutra do 23 na A1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno miejscami zwężona jest jezdnia, bo koszone są pobocza. Do 19 w województwie dolnośląskim na A4 przy węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięte są północne łącznice. W tym samym czasie na A4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w stronę Katowic kierowcy jadą przy remoncie nawierzchni bitumicznej. Do 20 w województwie wielkopolskim na A2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła trwają roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Równolegle do jutra do 20 na tym samym odcinku, ale w przeciwnym kierunku, również prowadzone są te same prace. Do jutra do 8 rano w województwie śląskim na A1 między węzłem Pyrzowice a węzłem Piekary Śląskie w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Węgierski parlament uchylił immunitet premiera Węgier Petera Madziara. Za decyzją głosowało 139 posłów, bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. Otwiera to drogę do wznowienia postępowania z 2024 roku, które dotyczy podejrzenia o kradzież telefonu. Madziar zapowiedział, że stawi się na przesłuchanie i podkreślił, że nie ma nic do ukrycia. Tego samego dnia parlament odebrał też immunitety Balassowi Hanko i Miklosowi Sesztakowi, a decyzje wejdą w życie po podpisie marszałkini Agnes Forsthoffer, prezydenta Andrasa Baki i publikacji w Dzienniku Urzędowym. Zmarł Ryszard Kniaś, powstaniec warszawski, który walczył o Mokotów. W czasie powstania warszawskiego był żołnierzem oddziału Wojskowej Służby Ochrony Państwa w obwodzie V Mokotów Okręgu Warszawa Armii Krajowej i brał udział w walkach o szkołę przy ulicy Woronicza. Dworzec Kolej Południe, tereny wyścigów konnych oraz klasztor na Służewcu. Po kapitulacji Mokotowa 27 września 1944 roku trafił do niemieckiej niewoli. A po wojnie został wyzwolony 9 maja 1945 roku przez wojska brytyjskie. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Rosja przekazała tymczasowy zarząd aktywami niemieckiej sieci metro spółce Wielkiej Brytanii TORK-RUS, a dekret Władimira Putina w tej sprawie opublikowano na oficjalnej stronie rosyjskich władz. W dokumencie zapisano przekazanie 100% udziałów w spółce metro Warechołce-Nogińsk, należących do metro Czas-Cary-Russia-BV. Na rzecz Wielkiej Brytanii TORK-RUS, metro działa w Rosji od 2001 roku i ma tam 91 sklepów hurtowych, które zatrudniają około 9 tysięcy osób. Starszyk firmy SpaceX wystartował w poniedziałek z Teksasu i po 25 minut osiągnął orbitę okołoziemską. Podczas lotu po raz pierwszy umieścił na orbicie 26 satelitów Starlink, V3 za SpaceX potwierdził nawiązanie łączności z pierwszymi z nich. W trakcie misji doszło do awarii jednego z 6 silników Starshipa, ale inżynierowie zdecydowali się kontynuować lot. Booster Super Heavy nie próbował lądować na platformie, tylko wykonał symulację lądowania nad Zatoką Meksykańską i bezpiecznie wodował. Łukasz Wibała wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, zdobywając 36,4% głosów. A Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskała 29,9%, co oznacza ich udział w drugiej turze. Na trzecim miejscu znalazł się Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem 17,5%. Po lewej stronie sceny politycznej lepszy wynik osiągnęła Aleksandra Owca z Razem, na którą zagłosowało 6,9% wyborców. A Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy dostała 4,8% głosów. Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej uzyskał 0,37%, a frekwencja w Krakowie wyniosła 43,5%. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
1: In one place, this is DHT Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: but then you know you gotta do it, leave.
1: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 25-letnia kobieta w stanie nietrzeźwości uciekała ulicami Wyszkowa przed policją, a podczas jazdy uderzyła w tył Mercedesa i stwarzała zagrożenie na drodze. Ucieczka zakończyła się w Porządziu, gdzie straciła panowanie nad Fiatem. Zjechała z jezdni i uderzyła w ogrodzenie posesji oraz drewniane palety. Kierująca trafiła do szpitala, straciła prawo jazdy i usłyszy zarzuty za niezatrzymanie się do kontroli, jazdę po alkoholu oraz spowodowanie zagrożenia na drodze. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności, wysoka kara finansowa oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Marine Le Pen wygrałaby drugą turę wyborów prezydenckich we Francji, wynika z sondażu Toluna Harris Interactive dla M6 i RTL. W starciu z Jean-Luc'iem Mélenchonem uzyskałaby 69% poparcia, a przy rywalizacji z Edouardem Philippe'em 57%. W pierwszej turze mogłaby liczyć nawet na 36% głosów, co dawałoby jej udział w decydującym głosowaniu. Kampania we Francji już się rozpoczęła, a wybory prezydenckie zaplanowano na przyszły rok, pierwszą turę na 18 kwietnia, a drugą na 2 maja. Polska przegrała w Szwecji 0-3, a gospodarze objęli prowadzenie w tabeli po 2 kolejkach. Szwedzi trafili w 8 minucie po główce Benjamina Nygrena, 64. Minucie podwyższył Lasin Alari, a w 72. minucie wynik ustalił Wiktor Gyökeres. Dla Polski gola zdobył w 43. minucie Sebastian Szymański po podaniu Nicoli Zalewskiego. Selekcjoner Jan Urban dokonał licznych zmian w składzie, a w wyjściowej jedenastce po raz pierwszy znaleźli się Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Dua Lipa pokazała nagrania z wesela kuzyna w Kosowie, gdzie wraz z ojcem tańczyła ze szklanką na głowie, nie przytrzymując jej dłonią. Artystka napisała, że jej kuzyn ożenił się z kobietą swoich marzeń i że odbyło się wielkie albańskie wesele. Na zdjęciach i filmach widać też nowożeńców w limuzynie, krojenie tortu, orszak aut z powiewającą flagą Albanii oraz innych uczestników uroczystości. Nagranie zebrało ponad 2 400 000 polubień i 6 000 komentarzy. Serhii T. został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za zabicie żony i 2 córek w Puszczykowie. Sąd uznał, że dopuścił się każdej z przypisanych mu zbrodni, a o zwolnienie będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po 35 latach. Wyrok nie jest prawomocny, a apelacje od wcześniejszego orzeczenia złożyły prokuratura i obrońca. Sędzia Tomasz Borowczak podkreślił, że dowody pozwoliły na kategoryczne ustalenie sprawstwa oskarżonego, a zmiana jego wyjaśnień została oceniona jako skrajnie nielogiczna. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Przywódca Tatarstanu Rustam Minnikhanow zapowiedział utworzenie w regionalnym rządzie osobnego departamentu do spraw wsparcia uczestników specjalnej operacji wojskowej, czyli wojny w Ukrainie. Nadzór nad jego działalnością obejmie emerytowany generał Aleksandr Łapin, który obejmie stanowisko wicepremiera. Zmiana oznacza powołanie nowej struktury w rządzie Tatarstanu i przekazanie jej nadzoru Łapinowi. W branży wynajmu pojazdów użytkowych każdy nieplanowany postój oznacza utracone przychody, kosztowne naprawy w trybie pilnym oraz ryzyko utraty zaufania klientów. Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań telematycznych daje bieżący wgląd w stan techniczny pojazdów i ułatwia proaktywne zarządzanie flotą. Dzięki temu firmy mogą ograniczać nieplanowane przestoje związane z nagłymi awariami sprzętu i utrzymywać ciągłość operacyjną klientów. Małopolska Noc Naukowców odbyła się po raz 20, a w tegorocznej edycji wzięło udział około 70 instytucji kultury i edukacji. Uczestnicy mogli zobaczyć eksperymenty, pokazy i rozmowy z badaczami. Po raz pierwszy rolę koordynatora całej imprezy pełniło Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. Rodzina profesor Bożeny Hager-Małeckiej domaga się od Netflixa publikacji oświadczenia o rzeczywistej roli lekarki oraz 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na cel społeczny. Sprawa trafi do sądu, a pieniądze miałyby zostać przekazane na rzecz Fundacji Co Dwie Głowy, zajmującej się profilaktyką zdrowia psychicznego dzieci. Pozew dotyczy postaci profesor Krystyny Berger z serialu Ołowiane Dzieci, którą rodzina wiąże z Hager-Małecką i uważa za przedstawioną w sposób sprzeczny z jej historyczną rolą. Netflix odpiera zarzuty i twierdzi, że to odrębna, w pełni fikcyjna postać, a produkcja jest fikcją fabularną, luźno inspirowaną faktami. Mirella, która przez 27 lat była zamknięta w pokoju przez rodziców, po odnalezieniu trafiła do nowego bezpiecznego miejsca i uczy się życia na nowo. Ma 43 lata, korzysta z pomocy nowej asystentki z miejskiego ośrodka pomocy i zaczęła samodzielnie robić rzeczy, których wcześniej nie mogła, między innymi używać telefonu. Chodzić do kawiarni i kupować ubrania. Po wieloletnich zaniedbaniach trafiła do szpitala z infekcją nóg, a lekarze ocenili wtedy, że od śmierci dzieliły ją tygodnie lub nawet dni. W sądzie toczą się jeszcze dwie sprawy dotyczące przymusowego umieszczenia jej w domu opieki i ubezwłasnowolnienia. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.